0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zagryczą.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj.

choćby z nechtu protomaster bity. Moja myla, ty pokuso jednak.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkiskiego Narodowego Radia Lem FM. To byś

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oranina smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom doliną.

Jest piatnicia, 14 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Więcej jak 26 milionów złotych z Urzędowego Fundu Rozwoju Dorych trafiło

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

zapraszam na następny odcinek programu z cyklu Szczyro Donoszu. W trzeciej serii przysłuchujemy się kryminalnym sprawom Muszyńskiego ta Klimkiewskiego Kluczył. Zapraszam.

kole pred sud nasz osobisty stanął uctyły Iwan Pankniański. Dobrowilnie zaświadczył, że się mu dost ostało zo 40 polskich złotych nebiszczyka Jaśka od dity szołtysa wojskowo nebiszczykowego dołu, z których ich poświadczat i poświadczył na wse. Nic tam soj nejakoho dołu ne ostała juczy. Nasz to prał złożeno 1600 milerik.

te ma sprawy, oprała 60 złotych bez jednego od Stefana Chrobra z Bilanky. Kole predsud nasz osobisty stanu uctył, iż Stefan Chrobra z Bilanky poświadczył, że wziął i porachował na swoją pylną potrzebę potrzebnych mu 60 złotych bez jednego i monety, rachujuczy po 30 groszy każda, pieniaził od Chrobra z Bilanky, kotry oprałuje swoim menom i wszelajakoho majetku trom dzieciam reczenoho nebiszczyka ryca. Od roszy, których wyna im bude dałate opłatu i do tej sumy przyczyniacia każdy rik ze sibna po 5 złotych, zakla jedno z nich bude chosnuła.

Trzema sprawy prawny dekret protyferencowy wojskomu strony Spaszynia. Przełożył przed prawą w Klękiuci robitny Jacko Urcza z Łosia, Szkody i Spaszynia owiłsa ta łuk w pole, czeres cztery woły ferenca wojskoho. O Szkodu mu winu dał, za to prawo dekretom mu dało, żeby pit kopą pańskiej liny okrem dalszego skarżenia, reczonej wojski pochodził się z minułanym Urczą, żeby bliższe skarg nie było. Nasz to prawo złożeno 1600 rik.

Kole pred prałom naszym stanął robitny stec Romańczyk z Liszczyn. Zaświadczył win, że buduczy przy porozumieniu Hamilii z jej protywną stroną, że spoczajuczy jej strani swoi po mórzu swoim zadała bilsze nad dochwarku 5 złotych polskich, każdej po 300 groszy rachujuczy, kotryj to Hamilii prało dekretom dało za jej pozwoleniom, żeby pił trecia złotoho oddano, a pił trecie puszczat, a w to sposób, że połowę toho majetku hosnuje. Nasz to prał pamiętnie złożeno 1300 rik.

29 grudnia 1649 roku. Sprawa Petra Rusyna i Fedora Feraka o złodziejstwo. Skład sudu. Z Muszyny, Wit, Pidwitowe i sześciu chłownikiów, burchomajster i trzech rajców, z Tylycza, Wit i trzech rajców, z Kresu, Wit, Pidwitowe, dwóch sąsiedziów, a to imienno. Wit Muszyny, Andrzej Brzezowicki, Pidwitowe, Szymon Wadowita, Matias Kłodawski, Jan Pędziwiatr, Dawid Żydiński, Ignatyj Choniak, Joan Hromosiak, Ferenc Myskowycia, Prysiachły Łałniki, Stanisław Miecznik, burchomajster Tylycza, Tylecki Wit, Matias Sowikowski, Rajcołe, Prokop Kopeć, Stefan Pawlikowycia, Joan Prorycki, Kreski Wit, Konrad Astriabski, Pidwit, Ferenc Krynicki, Jacko Sołotwiński, Aleksander Dubiański, Susit. Dla uzupełnienia prawa byli cechmasterowe Wojciech Swornik, Jan Skarucha, Stanisław Kruk, Józef Nowak. Prysutny był i jego mość pan Jan Domaracki. Sąd sklekano z rozkazu Tobiasa Zemskiego Muszyńskiego Pit Starosty w związku z brakiem prysutności jego mościa pana Wojciecha z Bedlina Bedlińskiego Muszyńskiego Starosty. Wymieniony Petro Rusyn na torturach przyznał, że po pierwsze, wkochana na roztokach pług zo żeliza wziął jem. Po drugie, Michała Berdeczaka na smerykiłcy woły wkrał jem. Po trzecie, tyż wyznaju, że toho, że Fedora sam jem na złodziejstwo namołył, że zmy to tu paru wołów wkrali, a koli zmy iśli, to winsia chciał raz i drugi wertaty, ale jam nie dopustył do toho. Po czwarte, kochana, ja w jedno z malyką i synami z mojej kolesa poobłapuwali. Po piate, świczkami opalany preznał, że na obrócznym wkrał kokuteszy jałiłku, kotru prywił do popowycia i powił mu, że ją kupił za złotych sim, a po kotru to jałiłku chodził z nim to drzefedor na obróczny, zaż to dał mu jedną czwartkę miasa, koli to tu jałiłku zabył, a przed popołyciom poju, że ją prodał. Po szeste, zoznał, że z Iwanem Rostowskim w Dorosza na Perunci wkrali trzy barany i prychnali ich na roztoki do Iwana. Za kotry to barany pojednali się i byli dali 30 złotych, to może Doroszoły. Po seme, Hanczywskomu Michałowi wkrał jem pistolet z kluczem i porochą.

po 8. Drugi raz, buduczy przypalanej świczkami, zoznał, że matijały rusia koły, zregietioła do komory. Siapit kopał i ryżny ryczy pobrał. Na kotre to złodziejstwo namołył choryć Repycki, a był też z nima Iwan Rostocki, Iwan Stachurek Dudka, a ryczy zanesli na Rostoky do Stachuriaka. Toho, że Repyckoho skarżat, że to win namołył ho na to złodziejstwo w Grybowi i ta jarmaku. A i dalsze, buduczy przypalany, przyznał, że todże ryć Repickiej namołył ho na złodziejstwo po wielkodny z czetwerecha na piatneciu. Po 9. Ja, Petro Rusyn, przyznaju, że todże Fedor Ferak z Polan niewinłaty jest za to, że ja jem ho na obydwi kradeży namołył. I buduczy na torturach to drze Fedor nyczny zoznał, lem to złodziejstwo wołuje Juky. Za to ja odklikuję ho jak przyczynu do wszystkiego złodziejstwa i czyniu ho swobodnym. Wydiaczy przed sobą nemnuczu smert odklikał toho, że ryca Repyckoho, że nyczny winuaty jest. Drugiego dnia po torturach to od Petro Rusyn, buduczy przyprowadzonym przed prawą, był dobro wilni świdłany. Czy win sam Fedora na złodziejstwo nachwarył? To zoznał tak jak i na torturach. Ale prawo świdłało jeszcze Jacka Uskoho krajnika, jak doślednika tej sprawy. Czy win prał nie chodzi postupułaty. Win to kole przed prawą stanu poprosił o światu sprawiedliwist na tochorze Fedora. Prawo wydiaczy słusznist tej prośby i skargu dekret czynet taki, żeby na tortury był ziatej, bo świdłany nyczny zoznał, lem to ty dwi kradeży, na kotre był nachwareny. Szto wydiaczy pan Jan Domaracki, że męczę wynomaty, toho, że Fedora czynyt swobidnym od smerty, ale toho, że Petra Rusyna dekretom skazuje na smert, szto sobie wyprosił w pana Domarackoho, żeby był meczom straczeny. Szto i takim się stało, meczom hostiato. Podsumowując, zasłużono Petra Rusyna na karu smerty przez powieszenia. W drodze łaski meczem był stiaty. Fedora Feraka od smerty swobodnym wczyneno.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Audycję, w której wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wandrowaliśmy do tej pory przez i Łemkowynu, w Zachali, przez Karpaty. Odkrywaliśmy różne interesujące miejsca w Polsce, tak zachalni. Byliśmy też w różnych zakutynach świata, w Europie, w Azji, w Afryce, w wieloch interesujących regionach naszej planety. No a dneska mamy 90. odcinek naszej audycji i jest to odcinek w ramach takiej serii, kiedy to beru was na małą ekskursję po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska pojechamy nie tak daleko, budemy w małopolskim województwie, budemy sobie odkrywać najwyższą chorą w Beskidach, jaką jest Babia Chora. Zatem, oczywiście, już dodumujecie się, kiedy pojechamy, bo do Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tot nacjonalny park nie jest tak młody, jest jednym z najstarszych w Polsce. Był zaklekany w 1954 roku. Nachodzi się win w południowej Polsce, w powitach Suskim i Nowotarskim. Oczywiście jest to, jakiem powił, małopolskie województwo. Babiohirski nacjonalny park ma je chranić zo Słowacją. Po słowackiej stronie też jest park landschaftowy, park Horna Orawa. To ta polska część nacjonalny park obnymat północną i południową stronę masywu Babioj Chory. Tiż w obszyri toho parku nachodzi się najwyższy werch żywieckiego Beskidu Diablak, który ma wysotu 1725 metrów nad morą. I tiż w obszyri parku nachodzi się czast ubocił herbetu Polici, który nachodzi się niedaleko od perewału Krowiarki. Dyrekcja Nacjonalnego Parku nachodzi się w Zawoi, która też nazywana jest najdłuższym sełom w Polsce.

Tisz w Zawoj na chodycia specjalnej oseredok edukacji Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku. Tam możemy doznaty się w bardzo interesujący, przystępny sposób nawczyty się pro babiohirsku przyrodu. Tiż w Nacjonalnym Parku nachodzić się wielo oficyjnych, edukacyjnych i turystycznych steżok, bo przypomnę, że na obszarach Nacjonalnego Parku możemy wandrować lem po oficyjnych steżkach, nie możemy chodzić gdzie chcemy. No i tot Babiohirski Nacjonalny Park no jest bardzo tak husto odwiedzany turystami. Sztoroka przyjeżdża tcheł bliżej jak 100 tysięcy turystów, zatem velo. Może nie są to Tatry z Pieniny, ale i tak jest to masa ludy. No i mamy to tu babiu choru i to ta babia chora to nie jest tak naprawdę jedną chorą, ale takim herbetą. I bilsze pro to tu czas naszych beskidiów po polskiej stronie powiem wam po krótki muzyczni pererwi.

W chnesznym odtynku obzeracza przyrody wandrujemy sobie po Babiohirskim Nacjonalnym Parku. Nazwa jego bere się od Babioj Chory. I to nie jest taka jedna chora, ale jest to takie jest to taki chirski chrbet, który ma też ważną rolę jak naturalną barierę między doliną Skawyci i orawskimi diłami. Schidny czas toho chrbetu to tam wyznacza perewał lipnicki, który nachodzi się na wysoty 986 metrów nad morą, a za chidniu chraneciu to wyznacza jałowiecki perewał na wysoty 1700 metrów. Babia Chora jest po Tatrach najbardziej takim wysokim, wyróżniającym się w landschafti obszyrom Polszczy. Babia Chora zanemat dost neweliku obszyr. Ciły chrbet to maje lem 10 km do uchosty. Kole posmotrymy z północy na to tu sylwetku masywu, możemy wiryżny ty paroch takich mniejszych chor, mniejszych hir. Od schidniej strony iduczy, to pierwszy budeme maty sokoleciu, to tiż koliby ste szli na werch diablaka, to budy te szli właśnie prez sokoleciu, koliby ste szli od krowiarki, od perywału krowiarki, pak za sokolecią nachodzi się Kępa już jest dość wysoką taką chorą w tym masywie, 1520 metrów nad morą. Pak nachodzi się, no one tak przyjaznej nazwi chora, po polsku to jest gówniak, chiwniak, tak możemy przetłumaczyć. Chiwniak ma wysotu 1318 metrów nad morą. W centralni czasty tak mamy kulminację toho chrbetu i jest to sam werszyna Babiej Chory i jest to diablak. Jak wiem, powił, to jest 1725 metrów nad morą. No i pak już to ta chrbetowa linia idę na zachód i idę już coraz niżej. Tam nachodzi się następny perewał Brona, a za perewałą Bronę nachodzi się werch Małej Babioj Chory, który ma wysotu 1518 metrów nad morą. No i tiż, kole posmotrymy na tot chrbet Babioj Chory, to tiż dozrymy się riżnyć medże północnyma i południowyma uboczamy. Właśnie sud riżny. A czom sud riżny i na czym, w czym to ta ricz, że właśnie możemy smotryć riżne landszafty, to wam objaśnił bilsze po korotki muzyczni pererwy.

słuchacie obzeracza przyrody. Wertamy do Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku do Rochy Słuchaczy. Wandrujemy sobie prestot neweliki, ale bardzo wysoki hirski hrbet, jaki nachodzi się w żywieckim Beskidi. Już znamy, że tot hrbet to składa się z paroch hir nelem z jednej babioj chory. No i już znamy, że jest to najwyższa część Karpat w Polsce poza Tatrami. No i kole posmotrymy na tot hrbet babioj chory, to dozrymy się tiż licznyć medże piłnocznyma i południowyma uboczamy. To te perszy piłnoczny ubocza, to one wpadają w dolinu stromyma, czasem obrwystyma uboczamy, tiż na dozrymy się weloch takich perełomił i skalnych czastok. A z drugiej strony, z południowej strony babie chory, to zaś to te ubocza idą tak spokojni, są łachidny, tam jest bilsze takich płaskich miejsc, płaskich płaszczowen powiedzmy, płaskich werszyn, tyż możemy dozryty się paroch dżerelnych jam. No i babia chora ma też takie imeno, które znają prawie że wszystkich, kto chodzi po Beskidach w Polsce, bo to jest Korolewa Beskidiu. No i to ma taką nazwę, neformalną nazwę to ta chora, bo różni wychladat i różne takie szaty, obleczenia, powiedzmy, prezentuje o każdej pori roku. No zimą to jest ta chora bardzo biła. Tam śnieg jest na pełno. Czasem okrem śniegu jest iż welo ledu, bo no tam są takie bardzo porywisty witrowy obstawyny, tam duje wicher bardzo silno, no i to praktycznie każdochodnia, ale zimą to osobliwo silny jest to wicher. Jarom to zas już możemy na uboczach babie chory smotryty zelene listia. Litom to tam tiż rosne weloch kwitił, a osenom to zas to ta Korolewa Beskidiu robi się taka złota od totych już wtraczających swoje kolory listiu. No i w zahali to, że ta chora tak wychladat, no to składać się na to welo historii, takiej geologicznej historii, ale i tyż minułych tysiaczy rokiu, kole to, no to ta chora była bardzo wysoką, taką wyryżniającą się w landszafti, bo na werszyni tam, już na samym werchu diablaka, to nie je lisił, nie je niejakich roślin, tam są same choły, skały. No i to z tej przyczyny, że tam już jest na tyłko studeno, że tam niejakie roślinne plantra już nie pojawiają się. No i właśnie, no to na samym werchu tak to wychladat, ale kole budeme właśnie chodyty sobie po niższych czastach Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku, to zrymy się toj biologicznej różnorodności, pro kotru kus paroch sliu wam powiem po korotki pererwi.

0: Chnęska w obzeraczu przyrody. Chodzimy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest nie tak wielki, jakbyśmy dumali, bo ma powierzchnię lem 33 kwadratne kilometry, no to porównując do innych nacjonalnych parków, nie jest to taka imponująca powierzchnia. Ale no, mimo toho, to porównując tot park z inczyma, to Babia Hora charakteryzuje się wielką biologiczną różnorodnością. Możemy dozryty się wieloch gatunków i roślin, i zwierząt, które znają jak żyć w takich trudnych obstawinach, jakie są dyktowane tą najwyższą chorą polskich Beskidiów. No, mądry chołowy dorachowali się 650 gatunków trachofitiu na obszarze Nacjonalnego Parku. Tyż znamy, że rosne 280 gatunków mszakiu. Tyż spośród chrybiu i porostiu to tam jest więcej jak 1300 różnych gatunków. No i a jak idę o zwierzęta i o cycary, o reptylia, o ptachy, to żyje na obszarze toho niewielkiego parku 4500 gatunków i pit gatunków właśnie w zahali zwierząt. Zatem to ta przyroda jest tam bardzo dyka, bardzo bohata, no i możemy ją eksplorować w czas do tych chirskich wandriłok na Babiu Horu. I właśnie osobliwo zaohaczam, jak już im skorsze powił, żeby wyjść na to tu Babiu Horu z perewału krowiarki. To ta dorocha jest najkrótsza i też najlepsze, najskorsze możecie dojechać właśnie do tego perewału. Oczy widno wstup na obszar Nacjonalnego Parku jest, nie jest darmo, trzeba zapłacić, ale są to takie groszy, które możemy zapłacić, żeby zachopluwać się pak to tym bohactwom biologii, to tym bohactwom geologii, bohactwom zahali przyrody. No i to wszystko pro Babiochirski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że chętny odcinek był dla Was chocki minimalną, taką małą inspiracją do tego, żeby może kotrocho dnia pojechać w tamte strony i właśnie zdobyty najwyższy werch polskich Beskidiów. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam Wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

Jest piatnicia, 14 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Więcej jak 26 milionów złotych z Urzędowego Fundu Rozwoju Dorych trafiło do 15 małopolskich samouriadiów. Dogovorenia boli podpisane w minulý ponedeľok v Małopolsku.

0: Lecianoła trakcji, jak informowała wid gmina Sankoła Małgorzata Małuch, do uwarynia było już podpisane, a wykonawca jest w terenie. W kurorcie pojawia się medżańczoma, solankowa inhalatoryja, moderna fontanna i lisowe molo w koronach dereł. To ta poślednia atrakcja bude mała też szklaną widokową platformą. Okrem toho, kurortny park bude rozbudowany o miejsce dla dzieci i młodzieży, plac zabaw i stężko, a też miejsce do grilla. Wszystko roboto mają się završyty kińciom buduczego roku. Na realizację tych inwestycji gmina otrzymała blisko 10 milionów złotych. I szczele miesiąc bude kursował Belieński Ekspres, to jest popularne czeresgraniczne żelizniczowe połączenie między Słowackoma Tatrami i Muszyną po polskiej stronie. Pociąg wertat na toro w czasie letnich i zimowych wakacji. Belieński Ekspres w weekendo chodzi dwa razy na dzień z stacji Poprad Tatro i Muszyna. Zatrzymuje się w Studenym Potoku, Keżmarku, Spiszskiej Bili, Podolinci, Starej Lubowny i Pławczo. Słowacko turysta może tu odwiedzić Muszynu czy pobysku Kreniciu. Okrem tego, po polskiej stronie kursy podziału są skorelowane z rozkładem przewoźników, że kursują z Muszyna do Krakowa. Na słowackom bocie granici, lubiteli historii może tu odwiedzić na przykład pamiątkę w Keżmarku czy grad w Starej Lubowny, a lubiteli przyrody mogą iść do Tatr. Pociąg ruszać ze stacji Muszyna o 10 i 18. Z Popradu do Polszczo idę o 7.29 i 15.29. W tym sezonie kursował bude jeszcze do 13 września septembra. Od gniezd do niedzieli w Nowym Sęczo prochodzi 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuko Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieja uczo tradycyjną kulturę Karpat z modernoma formami sztuko, tworiaczo proster streczo folkloru z muzyką, teatrom, tańciom, filmom i wizualnoma sztukami. W programie naszli się koncerty artystów, co inspirują się karpacką etniczną muzyką, teatralne spektakli, filmowe pokazy, performance, warsztaty, та численно пленерові події, що пройдуть на ринку і уличах Нового Санча. Ідеєм фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією та сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творчів з різних держав регіону Карпат, котре через штуку презентують спільне дідництво і його сучасну інтерпретації.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawersił, to bym był może...

Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zachopiłem się nie tak tym wszystkim, jak samym parochom, osobliwi jego objemystiu. Jednak, kiedy doznałem się od Antypa, że to dekan, to ta objemystist stała mi się za mała. Jaki mi to dekan słowni bez zwania? I małoż to nie zdradył jem się, już chodził jem obniaty dekana i reczy. Ach, mał jem na już to jak dekan budete tłustiejszy. I win jakby pereczuł tot mi pryzył, proto furt szeroko się uśmiechał, przy czym jego małe oczy zachodyły slezamy. Win zdawał się przy tym wse jakosy zmieszany, jakby chotił tiłkoż to wyłożyty swojej dumki, wse kończyło się nie tym, że lem zbychnął, a pak nastupowało skrypienia tabakierki. Win smotrył zbyt czoła, zdawało się, najpierw sonduje teren i długi czas mołczał. Kiedy woszał jem do pomieszczenia, Jewlalija poczerweniła. Panna Glykeryja jak Zeus zmiriała niastroho z góry dolinu, pak pokrutyła mudro głową i wpiała zir w jakosy nieokreślony punkt. To oznaczało, nie bij się, nie na swoich je trafił.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaki w Radiu Lem FM możete hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusten FM z Bratysławy.

ty mówisz, czy winny z mes, czy winny z mes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w okopach policji. Zbrosu słomu gier, zbrosu słomu gier. Zbrosu mu gdzie się śli, barwa wraca na kłoczki. Sam

Jest piatnicia, 14 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Więcej jak 26 milionów złotych z Urzędowego Fundu Rozwoju Dorych trafiło do 15 małopolskich samouriadów. Dogovorenia były podpisane w minuły poniedziałek w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Seredko posłuży do remontowania w sumie 14 km dorych, w tom sąsiadujących z Lemkowiną. Między innymi w Korlickim powiecie przebudowana będzie powitowa droga w Kryku wraz z budową piszo-rowerowej stezki. Na to cel przeznaczono ponad 4 miliony złotych. Nowosądecki powiat otrzymał ponad 2 miliony złotych na rozbudowę gminnej drogi w Nawojowi. Okrem tego małopolski wojewoda podpisał dogovorenia z trzema gminami, które otrzymają podporę na usuwanie nasiedztw osuwisk. W Łapennom, najmniejszym kurorcie w Polsce, pojawia się nowa atrakcja. Jak informowała wójt gminy Sankowa Małgorzata Małuch, dogovorenia było już podpisane, a wykonawca jest w terenie. W kurorcie pojawia się między innymi solankowa inhalatoria, moderna fontanna i lisowe molo w koronach dereł. To ta poślednia atrakcja będzie miała też szklaną widokową platformę. Okrem tego, kurortny park będzie rozbudowany o miejsce dla dzieci i młodzieży, plac zabaw i stezka, a też miejsce do grilla. Wszystko roboto mają się završyć kińcią buduczego roku. Na realizację tych inwestycji gmina otrzymała blisko 10 milionów złotych. I szczolem miesiąc będzie kursował Berlijski Ekspres. To jest popularne czeresgraniczne żeliznyciowe połączenie między słowackoma Tatrami i Muszyną po polskiej stronie. Pociąg wertat na toro w czasie letnich i zimowych wakacji. Berlijski Ekspres w weekendo chodzi dwa razy na dzień z stacji Poprad, Tatro i Muszyna. Zatrzymuje się w Studenym Potoku, Keżmarku, Spiszskiej Bili, Podolinci, Starej Lubowny i Pławczo. Słowacko turysta

0: Opolszcza, Karpaty, Ofer 2026. Podija uczo tradycyjną kulturu Karpat z modernoma formami sztuko. Tworiaczo proster streczo folkloru z muzyką, teatrom, tańciom, filmom i wizualnoma sztukami. W programie naszli się koncerty artysti, co inspirują się karpacką etniczną muzyką, teatralne spektakli, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czosnenne plenerowe podii, co projdą na rynku i uliciach Nowego Sancha. Ideą festiwalu jest wkazywati bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budowati dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych terytoriów regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Hej, witam Łemki. To się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.